nasabye namwe mutukule tukuze olulimiro kankomolire tukula lero tukuze olulimiro akuyambe lero Yesu wange tukuze olulimiro akuyambe nawe omusajja yabasinga bonna kubengalengalengalengalengalengalo

Wanike mikono gamba imukama Unapuluwa lero Mkweba za Kubango tumi echigamboji Echigendo kunja ula Kubulichoto chona Echini na kubuyenza Echikutevi gerevya Chikutovula mbuange Echisota chamira Sina wezcho siso Newenge zako Okukorokoka Chiteka wansi Newenge zako Okuambuka Chimpanula yo Newenge

nayolwalera gatane sazamo elitobose elifamusadaka lisazema banange sazama wemusai sazema olwalera wangula wangula wangula makatosilalalaba makatererererere banange tuwangula shalabakatererere tuwangula olwalera banange tuwangula shalabababa lekowangule lekowangule olwalero owangula obukumba malanaraba owangula obukumba shalababa olwalero owangula tosigaza bukumba mulinnya lya yesu weyawuleko obukumba bwonna mubuli eriya olwalero malolandaya omenye